0: eviti.
1: Kithi chocha kui kama undo.
0: Kithi edhesio onaedhuwa evinda ni yumu.
1: Mbai vanda hiko mia miundani, mbuwa ze nini, mazi hivando inje.
0: Mundo kithi edhesio kimuka, ni yumbai yakwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

kuimba uniambai tu FM. Kuhitha lani ya kila jika na kujenanga kila chai.